tete. Oh mandarabaya. Tugenda kurumba nkwaso. Bakwate nkwaso. Nebajiwayo. Enkwaso chechichechintu chebakojjako. Balioke bakole eddagala bakusiranye. Bakujjako enjala. Bakutwala kenviri. Engatozo. Engoyezo. Ettaka lyebigere byo. Aleluya. Gamba Yesu. Yogera n'obusungu nawe. Olwaleero. Inumba enkwaso. Zebatwala. Oba baliwayo.

ndataremere wa mukama madese sobara kofona makisogo okwa masaka go buzima makwana kwanga Yesu ngande ko bubenero buno mukama nayo nakorware ronko yita onakorware ronko kabirira abanga yumusedo bozuri omuyite yensonga rwacha ko bikorite yensonga rwacha kuraso bubenero buno muyito yo moyo makwana kwange omoyo we buzibo yo abanga mu bya sente makwana kwange omukambe ko muronde gonagoka kakatona wange sebo onja ule kububonero bona abango bubonera mamobo nabye na yona korware na mukambe mukama insize joni mukwana kwange inkoye katonda mwese kwa mukama wekade vyange mukwana kwange Yesu omokeso kwa masa kwa bukongo vure katonda taremere kwa mukwana kwange omomwemba tentamburira omweto mwemba de katonda mwese kwa na yona korware ronkujita ikomoye ya runga mia mukwana kwange yari dinge Zekeri mukama eya yambe zekeri mukwana kwange nange nsese chori abange yumuse dobosiryo omuyitona korwarero yumuse dobosiryo mukabirire yumuse dobosiryo mukowore makatoro boshanta ya baba randara katara baba makata yandara baba mandere bo zeketererere muyitorwarera mange muyitakwe gateko muyitaka ungesekarero omukambe mukwana kwange orwarero de concharire mukowore mukwana kwange muyito ya sobora kutobubonero bible gamba ya katonda tobubonero bwabalimba omukambe tatorwarero twakarote muri bubonero bwona

korira yagana basebone banyobogana amazo tugerera oyengera buziba nawe oyengera buziba osaba oyengera buziba ogana ogana amazaga ntono ogana amabanja obulamu obwokwewola obulamu obwokunasabereza